somebody was gripping my these terrible.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę banger, się pośmiejemy do

Thank you.

Chciałbym Wam zwrócić uwagę, że Politechnika Krakowska oczywiście we współpracy ze spółką celową Intech ogłaszają drugi nabór pomysłów do dofinansowania prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Science for Business, czyli nauka dla biznesu. A jest to oczywiście w zakresie inkubatora rozwoju. A celem konkursu jest wyłonienie rozwiązań o wysokim potencjale wdrożeniowym i dofinansowanie prac podnoszących ich gotowość technologiczną i ekonomiczną. A do udziału zaproszeni są badacze, badaczki Politechniki Krakowskiej, którzy posiadają ciekawe wyniki badań naukowych i dostrzegają dla nich realne zastosowanie rynkowe w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji.

A jeżeli chodzi o kwestię docenienia naszego wkładu w naukę czy rozwiązania technologiczne, warto powiedzieć, że dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, doktor habilitowany inżynier Lucyna Domagała oraz koordynator do spraw budownictwa ochronnego na Wydziale Inżynierii Lądowej, doktor inżynier Michał Kołaczkowski, wzięli udział w konferencji Biura Bezpieczeństwa Narodowego Odporność Społeczna i Bezpieczeństwo Lokalne, która odbyła się 21 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. A konferencja była poświęcona budowie nowoczesnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej opartego na współpracy państwa, samorządów, służb, środowiska naukowego, organizacji społecznych oraz przede wszystkim świadomych, przygotowanych obywateli. Uczestnicy rozmawiali m.in. o stanie wdrażania systemu ochrony ludności, wykorzystaniu lokalnych zasobów i kompetencji organizacji społecznych, a także o potrzebie skutecznej koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych.

Dość powiedzieć, że oczywiście nie jest to problematyka w ostatnich czasach obsa, tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a w ostatnich dniach my oczywiście mieliśmy na terenie całego kraju testy, próby działalności systemu powiadomienia. Myślę, że jedno z drugim oczywiście można powiązać, a z drugiej strony gotowość systemu powiadomienia ludności cywilnej na pewno potwierdza to, że może być on potrzebny i że ta potrzeba jest oczywiście doceniana na najwyższym szczeblu naszych władz.

sumie to troszeczkę powrót do informacji dotyczących rozwiązań naukowych, patentów oraz innych rozwiązań, które promowane są przez Intech. Politechnika Krakowska przyłączyła się do sieci Euroaccess. Euroaccess to sieć wspierająca międzynarodową mobilność oraz rozwój kariery naukowej naukowców i doktorantów. Zapewnia bezpłatny dostęp do informacji na temat europejskiego rynku badań, ofert pracy, możliwości finansowania oraz procedur migracyjnych i relokacyjnych. A dołączenie naszej uczelni do tej sieci wpisuje się w strategię rozwoju uczelni, pozwala wzmocnić jej pozycję jako otwartego i atrakcyjnego ośrodka naukowego na arenie międzynarodowej oraz zapewnić najwyższy standard obsługi gości z zagranicy. A skoro już o tym mowa, no to nasi studenci z Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uczestniczyli w wyjeździe do pizzy, którego głównym punktem była szkoła letnia, w ramach których no, zajęcia odbywały się od 13 do 16 lipca na Universitat di Pisa. A był to intensywny kurs poświęcony technikom hodowli komórkowych, obejmujący pracę zarówno z adherentowymi, jak i zawiesieniowymi liniami komórkowymi. A szczególną uwagę poświęcono testom pozwalającym ocenić żywotność komórek oraz wykorzystaniu cytometrii przepływowej, wszechstronnej technologii stosowanej m.in. w biologii komórki, farmakologii i toksykologii. A program łączył krótkie wykłady wprowadzające z intensywną pracą laboratoryjną. Dodatkowo po zapoznaniu się z protokołami i zaplanowaniu części eksperymentalnej, studenci podzieleni na wielkie zespoły samodzielnie wykonywali doświadczenia pod opieką prowadzących.

0: A teraz pewnego rodzaju ogłoszenie, tym bardziej, że może się oczywiście wiązać z bardzo atrakcyjną pracą. Bo firma Budimex ogłosiła nabór do programu ambasadorskiego grupy Mostostal. Skierowany jest on do studentek i studentów na studiach inżynierskich lub magisterskich na kierunkach związanych z budownictwem. A do zadań ambasadorów należy m.in. reprezentowanie firmy Budimex w środowisku akademickim i podczas studenckich wydarzeń, wsparcie w organizacji promujących nas wydarzeń oraz uczelni, czy kooperacja z biurem karier, z samorządem studenckim oraz kołami naukowymi. A w ramach programu uczestnicy mogą liczyć na uzyskanie unikalnego doświadczenia zawodowego, rozpoczęcie profesjonalnego networkingu w branży budowlanej, udział w ciekawych szkoleniach i spotkaniach z innymi ambasadorami, dedykowane gadżety, no i narzędzia do pracy związanej z promocją firmy, a także wynagrodzenie na koniec programu. Myślę, że to ostatnie może być dużą, dużą zachętą.
1: Prove this message.

A teraz chciałbym przekazać Wam dwa zaproszenia na wydarzenie. Myślę, że bardzo inżynierskie skądinąd, bo po pierwsze już najbliższy czwartek o godzinie 18 w Centrum Kultury Japońskiej Manga odbędzie się wykład, znaczy o godzinie 18 jeszcze chyba nie dodałem, wykład dotyczący terenobu Fujimoriego, domki na drzewach, drzewa na domkach, poświęcony twórczości oryginalnego japońskiego architekta, a niezwykłe realizacje Fujimoriego wymykają się chyba większości tradycyjnych stylów architektonicznych, łącząc inspirację naturą, historią i wyobraźnią. A ciekawostka jest taka, że spotkanie poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Skądinąd oczywiście w ramach tego spotkania, wykładu zostaną przybliżone najciekawsze projekty Fujimoriego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się w Europie oraz w kontekście wystawy Japanese Design Today 100 oraz numeru nowy warnakularyzm czasopisma Autoportret. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo spotkanie zapowiada się nad wyraz ciekawe. Drugą inspiracją, którą chciałbym Wam przekazać, to do 31 lipca jest możliwość zgłoszenia się do hackathonu Visa Data Sprint 2026, który odbędzie się w dniach 29-30 września 2026. Natomiast tak jak podkreśliłem, tylko do 31 lipca można zgłosić się do niego. A odbędzie się on w krakowskim klubie Studio. Do tego należy chyba zaznaczyć, że do udziału w wyjątkowym wydarzeniu Visa zaprasza studentów kierunków informatycznych, którzy w zespołach złożonych z przedstawicieli firm, instytucji oraz ekspertów Visa staną przed wyzwaniami związanymi z realnymi potrzebami współczesnych miast. A wśród mentorów hackathonu będzie m.in. profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, oczywiście specjalista w dziedzinie transportu. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z partnerami biznesowymi i przedstawicielami miast oraz środowiskiem akademickim.

A niejako na zakończenie, no po raz kolejny chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II. Dość powiedzieć, że jest to już w zasadzie tradycja, bo jak co roku Politechnika włącza się w organizację Dni Jana Pawła II i zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, zresztą już w 21 rzędu. Natomiast ważne jest to, że tegoroczny konkurs, w zasadzie edycja Dni Jana Pawła II odbędzie się pod hasłem Droga do Życia. Konkurs fotograficzny na Politechnice ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac, które muszą być dostarczone w formacie minimum 30x40 cm lub zwarte tematyczne cykle do 4 zdjęć, które traktowane będą jako jedna praca i które nawiązują do tegorocznego tematu, czyli Droga do Życia. A należy przysłać wyłącznie prace autorskie, które nie były dotychczas prezentowane, nie brały udziału w konkursie, no i oczywiście nie były publikowane, co jest nadal istotne. Natomiast w zamian oczywiście oferowane są atrakcyjne nagrody finansowe, bo dość powiedzieć, że pierwsza nagroda to jest 2500 zł. Co prawda, termin nadsyłania prac z dopiskiem konkurs fotograficzny mija 8 października, a należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na Politechnice Krakowskiej. Ale myślę, że okres wakacyjny to jest właśnie ten moment, kiedy można skoncentrować się, pomyśleć o fotografii, znaleźć inspirację, która pozwoli Wam takie fotografie wykonać, no i oczywiście powiązać je z tematem tegorocznego konkursu. A dzisiaj ja ze swej strony oczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki i przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle, co musicie zrobić. Później my już gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście miłą atmosferę. A dodam jeszcze, że dzisiejszy program przygotował Tomasz Kapuśniak. Natomiast właśnie, kończąc, przypominam, dzisiaj zapraszam jeszcze na godzinę 20 na Nowinex, również na naszej antenie. Do usłyszenia. Cześć.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 27 dzień lipca i 208 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Natalia i Julia, ale także Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lila, Sergiusz, Aureliusz, Celestyn, Celia, Bertolt, Ilioza, Tomisława, Innocenty, Pantaleon i Wszebor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień chodzenia na szczudłach, no i dzień samotnych. No w sumie jak się chodzi na szczudłach, to ciężko chodzić w parach. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-wydarzeniowe, to podpowiem, że dzisiaj w Hyde Parku o 20:00 Arch Enemy koncertować będzie, na który to koncert oczywiście Was serdecznie zapraszam. No i wtorki z kinem ukraińskim, ale to będzie jutro. Natomiast dzisiaj na pewno Hyde Park będzie najciekawszym miejscem do spędzenia koncertowego wydarzenia. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla Was propozycję, no nietypową bym powiedział, bo dokument o artyście i to niezwykłym, bo David Hockney to będzie bohater. Exhibition on Screen, czyli pejzaże, portrety i martwe natury. A film do obejrzenia o godzinie 18 w Multikinie oczywiście serdecznie zapraszam. Myślę, że będzie to ciekawe wydarzenie estetyczne, tym bardziej, że no powiedzmy bardzo kolorowe i bardzo osobiście opowiedziane. No i informacje bieżące. Tu chciałbym Was zaprosić na niezwykle ciekawy wykład. Wykład Terunobu Fujimori, Domki na drzewach, drzewka na domach. To wszystko odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w sali konferencyjnej budynku, a odbędzie się o godzinie 18:00. Wstęp płatny, ale bardzo skromnie płatny. Natomiast jest to wydarzenie, na które zaprasza Politechnika wspólnie z Muzeum Manga. A Domki na drzewach, drzewa na domkach, to akurat wykład poświęcony twórczości oryginalnego japońskiego architekta. Niezwykłe realizacje Fujimoriego wymykają się tradycyjnym stylom architektonicznym, łącząc inspirację naturą, historią, wyobraźnią. A spotkanie poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, skądinąd również przy okazji przybliży najciekawsze projekty Fujimoriego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się w Europie oraz w kontekście wystawy Japanese Design Today's 100 oraz numeru nowy Warmakularzm czasopisma Autoportret. Myślę, że jest to akurat wydarzenie, które może spodobać się zarówno inżynierom, artystom, jak i również osobom ciekawych wydarzeń w świecie i architekturze. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko pozostałe będzie już słyszalne i wyraźnie słyszalne. Skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jakby co do czego, to my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematyki i dobrą atmosferę. A już jutro, jeżeli chodzi o programy autorskie, tuż po 9:00 poranek w Nowinkach, wieczorem o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone przestworza stylów muzycznych. A dzisiaj, tuż po godzinie 20:00 Nowinex, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 27 dzień lipca i 208 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Natalia i Julia, ale także Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lila, Sergiusz, Aureliusz, Celestyn, Celia, Bertolt, Ilioza, Tomisława, Innocenty, Pantaleon i Wszebor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień chodzenia na szczudłach, no i dzień samotnych. No w sumie jak się chodzi na szczudłach, to ciężko chodzić w parach. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-wydarzeniowe, to podpowiem, że dzisiaj w Hyde Parku o 20:00 Arch Enemy koncertować będzie, na który to koncert oczywiście Was serdecznie zapraszam. No i wtorki z kinem ukraińskim, ale to będzie jutro. Natomiast dzisiaj na pewno Hyde Park będzie najciekawszym miejscem do spędzenia koncertowego wydarzenia. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla Was propozycję, no nietypową bym powiedział, bo dokument o artyście i to niezwykłym, bo David Hockney to będzie bohater. Exhibition on Screen, czyli pejzaże, portrety i martwe natury. A film do obejrzenia o godzinie 18:00 w Multikinie oczywiście serdecznie zapraszam. Myślę, że będzie to ciekawe wydarzenie estetyczne, tym bardziej, że no powiedzmy bardzo kolorowe i bardzo osobiście opowiedziane. No i informacje bieżące. Tu chciałbym Was zaprosić na niezwykle ciekawy wykład. Wykład Terunobu Fujimori, Domki na drzewach, drzewka na domach. To wszystko odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w sali konferencyjnej budynku, a odbędzie się o godzinie 18:00. Wstęp płatny, ale bardzo skromnie płatny. Natomiast jest to wydarzenie, na które zaprasza Politechnika wspólnie z Muzeum Manga. A Domki na drzewach, drzewa na domkach, to akurat wykład poświęcony twórczości oryginalnego japońskiego architekta. Niezwykłe realizacje Fujimoriego wymykają się tradycyjnym stylom architektonicznym, łącząc inspirację naturą, historią, wyobraźnią. A spotkanie poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, skądinąd również przy okazji przybliży najciekawsze projekty Fujimoriego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się w Europie oraz w kontekście wystawy Japanese Design Today's 100 oraz numeru nowy Warmakularzm czasopisma Autoportret. Myślę, że jest to akurat wydarzenie, które może spodobać się zarówno inżynierom, artystom, jak i również osobom ciekawych wydarzeń w świecie i architekturze. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko pozostałe będzie już słyszalne i wyraźnie słyszalne. Skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jakby co do czego, to my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematyki i dobrą atmosferę. A już jutro, jeżeli chodzi o programy autorskie, tuż po 9:00 poranek w Nowinkach, wieczorem o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone przestworza stylów muzycznych. A dzisiaj, tuż po godzinie 20:00 Nowinek, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

A zaczynając dzisiejszy program, no nie można chyba się nie pochwalić, moi drodzy, bo znamy już pierwsze wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025. A Politechnika Krakowska, no wypadła naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Dostaliśmy kategorię A+, najwyższą dla architektury i urbanistyki, ale także inżynierii lądowej i transportu, a także inżynierii mechanicznej. Kategorię A uzyskała inżynieria chemiczna, natomiast B+, automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, tudzież informatyka techniczna i telekomunikacja. Myślę, że możemy być dumni, bo to oznacza oczywiście utrzymanie bardzo wysokiej jakości badań naukowych, a co za tym idzie, oczywiście możliwość ubiegania się o status uczelni naukowej, dydaktycznej, no i przy okazji prowadzonego Instytutu Badawczego. Jednym słowem, na pewno warto o tym pamiętać.

A jeżeli mowa o Politechnice, no to moi drodzy, na pewno warto przypomnieć, że trwa oczywiście cały czas rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej. A skoro tak, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że Wydział Inżynierii Lądowej na kierunku Transport i Logistyka oraz Wydział Architektury na kierunku Architektura wystąpiło o zwiększenie limitu przyjęć na studia. No i w przypadku WiLu to nawet podwojenie limitu ze 108 do 216 miejsc. W przypadku Wydziału Architektury to nam drugiego stopnia. To wzrost o 15 miejsc. Dodatkowo oczywiście przypominam, że trzecia tura to jeszcze przed nami, ale we wrześniu kolejnie dwie tury rozstrzygnięcia naborów. Jednym słowem, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście, gdzie studiować, oczywiście zachęcam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, a dodatkowo przypominam o tym, że jeżeli macie, no powiedzmy, jakieś wątpliwości, zawsze możecie wejść na stronę główną naszej uczelni, a tam znajdziecie dwa, myślę, że bardzo pomocne odnośniki, a w zasadzie linki do dwóch aplikacji, kalkulator i kierunkowskaz. Pierwszy, a w zasadzie drugi, może w ten sposób zacznijmy, to pewnego rodzaju quiz, który pomoże Wam stwierdzić, które kierunki studiów dla Was mogą być najbardziej atrakcyjne. Natomiast kalkulator to jest narzędzie, aplikacja, która ma służyć do obliczania orientacyjnego wyniku rekrutacyjnego. Jednym słowem, warto o tym pamiętać. No i jeszcze jedna sprawa. Oczywiście pamiętajcie o tym, że wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie na głównej stronie Politechniki, a w zasadzie na podstronie rekrutacja. Tam oczywiście będą również podawane wyniki. One, two,

W ostatnim czasie spłynęły również informacje dotyczące skuteczności, jeżeli chodzi o wykorzystanie patentów, w zasadzie tworzenie patentów na uczelniach i nie tylko uczelniach wyższych. Ktoś powiedzieć, że jak na razie Politechnika Lubelska jest chyba liderem w tej kategorii, ale również wysoko plasowane są Politechnika Rzeszowska i Politechnika Warszawska. Politechnika Krakowska wypadła może nieco gorzej, ale dalej plasujemy się w pierwszej 15 uczelni, które mają najwyższą ilość patentów zgłaszanych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dość powiedzieć, że tych patentów oczywiście można by spodziewać się więcej, ale z drugiej strony liczy się również ich wykorzystanie. A skoro tak, to chciałbym Wam zwrócić uwagę, że Politechnika Krakowska oczywiście we współpracy ze spółką celową Intech ogłaszają drugi nabór pomysłów do dofinansowania prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Science for Business, czyli nauka dla biznesu. A jest to oczywiście w zakresie inkubatora rozwoju. A celem konkursu jest wyłonienie rozwiązań o wysokim potencjale wdrożeniowym i dofinansowanie prac podnoszących ich gotowość technologiczną i ekonomiczną. A do udziału zaproszeni są badacze, badaczki Politechniki Krakowskiej, którzy posiadają ciekawe wyniki badań naukowych i dostrzegają dla nich realne zastosowanie rynkowe w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji.

A jeżeli chodzi o kwestię docenienia naszego wkładu w naukę czy rozwiązania technologiczne, warto powiedzieć, że dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, dr habilitowany inżynier Lucyna Domagała oraz koordynator do spraw budownictwa ochronnego na Wydziale Inżynierii Lądowej, dr inżynier Michał Kołaczkowski, wzięli udział w konferencji Biura Bezpieczeństwa Narodowego Odporność Społeczna i Bezpieczeństwo Lokalne, która odbyła się 21 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. A konferencja była poświęcona budowie nowoczesnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej opartego na współpracy państwa, samorządów, służb, środowiska naukowego, organizacji społecznych oraz przede wszystkim świadomych, przygotowanych obywateli. Uczestnicy rozmawiali m.in. o stanie wdrażania systemu ochrony ludności, wykorzystaniu lokalnych zasobów i kompetencji organizacji społecznych, a także o potrzebie skutecznej koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Dość powiedzieć, że oczywiście nie jest to problematyka ostatnich czasach obsa, tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna. A w ostatnich dniach my oczywiście mieliśmy na terenie całego kraju testy, próby działalności systemu powiadomienia. Myślę, że jedno z drugim oczywiście można powiązać, a z drugiej strony gotowość systemu powiadomienia ludności cywilnej na pewno potwierdza to, że może być on potrzebny i że ta potrzeba jest oczywiście doceniana na najwyższym szczeblu naszych władz.

sumie to troszeczkę powrót do informacji dotyczących rozwiązań naukowych, patentów oraz innych rozwiązań, które promowane są przez INTECH. Politechnika Krakowska przyłączyła się do sieci EuroAccess. EuroAccess to sieć wspierająca międzynarodową mobilność oraz rozwój kariery naukowej naukowców i doktorantów. Zapewnia bezpłatny dostęp do informacji na temat europejskiego rynku badań, ofert pracy, możliwości finansowania oraz procedur migracyjnych i relokacyjnych. A dołączenie naszej uczelni do tej sieci wpisuje się w strategię rozwoju uczelni, pozwala wzmocnić jej pozycję jako otwartego i atrakcyjnego ośrodka naukowego na arenie międzynarodowej oraz zapewnić najwyższy standard obsługi gości z zagranicy. A skoro już o tym mowa, no to nasi studenci z Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uczestniczyli w wyjeździe do pizzy, którego głównym punktem była szkoła letnia, w ramach których no, zajęcia odbywały się od 13 do 16 lipca na Universitat di Pisa. A był to intensywny kurs poświęcony technikom hodowli komórkowych, obejmujący pracę zarówno z adherentowymi, jak i zawiesieniowymi liniami komórkowymi. A szczególną uwagę poświęcono testom pozwalającym ocenić żywotność komórek oraz wykorzystaniu cytometrii przepływowej, wszechstronnych technologii stosowanych m.in. w biologii komórki, farmakologii i toksykologii. A program łączył krótkie wykłady wprowadzające z intensywną pracą laboratoryjną. Dodatkowo po zapoznaniu się z protokołami i zaplanowaniu części eksperymentalnej, studenci podzieleni na wielkie zespoły samodzielnie wykonywali doświadczenia pod opieką prowadzących.

0: A teraz pewnego rodzaju ogłoszenie, tym bardziej, że może się oczywiście wiązać z bardzo atrakcyjną pracą. Bo firma Budimex ogłosiła nabór do programu ambasadorskiego grupy Mostostal. Skierowany jest on do studentek i studentów na studiach inżynierskich lub magisterskich na kierunkach związanych z budownictwem. A do zadań ambasadorów należy m.in. reprezentowanie firmy Budimex w środowisku akademickim i podczas studenckich wydarzeń, wsparcie w organizacji promujących nas wydarzeń oraz uczelni, czy kooperacja z biurem karier, samorządem studenckim oraz kołami naukowymi. A w ramach programu uczestnicy mogą liczyć na uzyskanie unikalnego doświadczenia zawodowego, rozpoczęcie profesjonalnego networkingu w branży budowlanej, udział w ciekawych szkoleniach i spotkaniach z innymi ambasadorami, dedykowane gadżety, no i narzędzia do pracy związanej z promocją firmy, a także wynagrodzenia na koniec programu. Myślę, że to ostatnie może być dużą zachętą.
1: And I approve this message.

A teraz chciałbym przekazać Wam dwa zaproszenia na wydarzenie. Myślę, że bardzo inżynierskie skądinąd, bo po pierwsze już najbliższy czwartek o godzinie 18 w Centrum Kultury Japońskiej Manga odbędzie się wykład, znaczy o godzinie 18 jeszcze chyba nie dodałem, wykład dotyczący terenobu Fujimoriego, Domki na drzewach, drzewa na domkach, poświęcony twórczości oryginalnego japońskiego architekta, a niezwykłe realizacje Fujimoriego wymykają się chyba większości tradycyjnych stylów architektonicznych, łącząc inspirację naturą, historią i wyobraźnią. A ciekawostka jest taka, że spotkanie poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Skądinąd oczywiście w ramach tego spotkania, wykładu zostaną przybliżone najciekawsze projekty Fujimoriego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się w Europie oraz w kontekście wystawy Japanese Design Today 100 oraz numeru nowy warnakularyzm czasopisma Autoportret. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo spotkanie zapowiada się nad wyraz ciekawe. Drugą inspiracją, którą chciałbym Wam przekazać, to do 31 lipca jest możliwość zgłoszenia się do hackathonu Visa Data Sprint 2026, który odbędzie się w dniach 29-30 września 2026. Natomiast tak jak podkreśliłem, tylko do 31 lipca można zgłosić się do niego, a odbędzie się on w krakowskim klubie Studio. Do tego należy chyba zaznaczyć, że do udziału w wyjątkowym wydarzeniu Visa zaprasza studentów kierunków informatycznych, którzy w zespołach złożonych z przedstawicieli firm, instytucji oraz ekspertów Visa staną przed wyzwaniami związanymi z realnymi potrzebami współczesnych miast. A wśród mentorów hackathonu będzie m.in. profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, oczywiście specjalista w dziedzinie transportu. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z partnerami biznesowymi i przedstawicielami miast oraz środowiskiem akademickim.

A niejako na zakończenie, no po raz kolejny chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II. Dość powiedzieć, że jest to już w zasadzie tradycja, bo jak co roku Politechnika włącza się w organizację Dni Jana Pawła II i zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, zresztą już w 21 rzędu. Natomiast ważne jest to, że tegoroczny konkurs, a w zasadzie edycja Dni Jana Pawła II odbędzie się pod hasłem Droga do Życia. Konkurs fotograficzny na Politechnice ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac, które muszą być dostarczone w formacie minimum 30x40 cm lub zwarte tematyczne cykle do 4 zdjęć, które traktowane będą jako jedna praca i które nawiązują do tegorocznego tematu, czyli droga do życia. A należy przysłać wyłącznie prace autorskie, które nie były dotychczas prezentowane, nie brały udziału w konkursie. No i oczywiście nie były publikowane, co jest nadal istotne. Natomiast w zamian oczywiście oferowane są atrakcyjne nagrody finansowe, bo dość powiedzieć, że pierwsza nagroda to jest 2500 zł. Co prawda termin nadsyłania prac z dopiskiem konkurs fotograficzny mija 8 października, a należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na Politechnice Krakowskiej. Ale myślę, że okres wakacyjny to jest właśnie ten moment, kiedy można skoncentrować się, pomyśleć o fotografii, znaleźć inspirację, która pozwoli Wam takie fotografie wykonać, no i oczywiście powiązać je z tematem tegorocznego konkursu. A dzisiaj ja ze swej strony oczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki i przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle, co musicie zrobić. Później my już gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście miłą atmosferę. A dodam jeszcze, że dzisiejszy program przygotował Tomasz Kapuśniak. Natomiast właśnie, kończąc, przypominam, dzisiaj zapraszam jeszcze na godzinę 20 na Nowinex, również na naszej antenie. Do usłyszenia. Cześć.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 27 dzień lipca i 208 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Natalia i Julia, ale także Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lilia, Sergiusz, Aureliusz, Celestyn, Celia, Bertolt, Lilioza, Tomisława, Innocenty, Pantaleon i Wszebor. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień samotnych, ale równocześnie dzień chodzenia na szczudłach. No, myślę, że jedno z drugim można jakoś powiązać. A jeżeli chodzi o propozycje koncertowe, to myślę, że dobrą propozycją akurat dla wszystkich, którzy chcieliby ciekawie spędzić czas, będzie udanie się na koncert w Hyde Parku. Koncert, który odbędzie się co prawda w czwartek, ale myślę, że warto już się do tego przygotować. A tam w Hyde Parku będą występowali Kryptosy i Wulwodynia. Jednym słowem, dźwięki co najmniej podchwytliwe i co najmniej, no, ciekawe. A to wszystko oczywiście o godzinie 19:00. Oczywiście zapraszam serdecznie. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to zapraszam Was jutro do Multikina na obejrzenie filmu Minionki i Straszydła. Film, no, animowany, ale w szerokim przedziale wieku, w związku z tym mamy tutaj historię absurdalną, no i ciekawą. Minionki, które już znamy, tym razem już jako gwiazdy Hollywood, postanowiłem zrobić nowy film i znajdują nowych bohaterów czy aktorów filmu, które chcieliby przygotować. No oczywiście, jak to w ich przypadku się zdarza, projekt wymyka się nieco spod kontroli, a to oznacza oczywiście mnóstwo zamieszania. No zresztą te straszydła tutaj wiele mówią. A Minionki i Straszydła do obejrzenia w Multikinie jutro o godzinie 16:10 lub 19:20 oczywiście zachęcam do obejrzenia. No i informacje bieżące. Tutaj chciałbym Was też zaprosić na czwartkowy, ale tym razem wykład. Wykład, myślę, że bardzo ciekawy, bo dotyczący jednego z bardziej charyzmatycznych, ciekawych architektów współczesnego świata. A dotyczy to Tarnobu Fujimoriego. Wykład będzie miał miejsce, uwaga, uwaga, w Muzeum Manga już w czwartek o godzinie 18:00, a tytuł to Tarnobu Fujimori, domki na drzewach, drzewka na domach. Jednym słowem podsumowanie, a w zasadzie omówienie twórczości tego oryginalnego japońskiego architekta, przy okazji bazując głównie na tych projektach, które znajdują, a w zasadzie były zrealizowane w Europie, no i oczywiście na jednej z wystaw. A całość poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, co oczywiście bardzo, bardzo przybliża nam oczywiście sam temat. Podkreślam jeszcze raz, wykład pod tytułem Domki na drzewach, drzewka na domach odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w sali konferencyjnej budynku Galeria Europa Daleki Wschód o godzinie 18:00 w najbliższy czwartek. Oczywiście zachęcam do udziału. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko dalej już po naszej stronie. My gwarantujemy, że będzie grało ładnie, ciekawie i w dodatku interesująco. To tak dla informacji. A gramy dla Was oczywiście całą dobę na okrągło, w związku z tym, kiedy nie wejdziecie, na pewno znajdziecie kilka ciekawych propozycji muzycznych, na pewno. Jeżeli chodzi o programy autorskie, to przypominam, że jutro, tuż po 9:00 poranek, wieczorem o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was na niezmierzone przestrzenie muzyki. A dzisiaj już za chwileczkę zapraszam do wysłuchania Nowineksu, który poprowadzi Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam serdecznie Was na dzisiejszym wakacyjnym odcinku Nowineksu, w którym, no powiedzmy, będzie dużo informacji sportowych. Co prawda nie tylko, no bo i w polityce zawrzało, moi drodzy, ale jakby to powiedzieć, wszystko jest przed nami. A informacje oczywiście takie z pogranicza sportu, no bo w końcu jest o czym mówić. Gwoli ścisłości Ekstraklasa ruszyła. Trzy krakowskie kluby. No, prawdę mówiąc, derbów co nie miara. A co z tego wyniknie? Nie wiem. Natomiast na pewno wiem, że już mamy duże zamieszanie na szczytach władzy. Ale o tym oczywiście już za chwileczkę. Na razie myślę, że jest to dobry moment, aby ewentualnie posłuchać sobie, no czy ja wiem, czy ciekawej, czy nieciekawej muzyki, ale na pewno intrygującej. Kwiat jabłoni i Sanach przed chwilą nas zabawiali. A skoro tak, no to myślę, że... Nie no, kwiat jabłoni nie, ale myślę, że Muniek Staszczyk to jest dzisiaj dobry moment na zagranie.

W sumie to mówiłem o starcie Ekstraklasy, a trwa w tej chwili ostatni mecz tej kolejki, czyli Zagłębie Lubin-Piast Gliwice. Jak na razie 0-0, no i zaskoczenie wielkie, no bo wychodzi na to, że ni mniej, ni więcej, tylko faworyt na razie nie wykazuje, że tak powiem, tendencji do wygrania. To oznacza, że jest ciekawie, nawet bardzo ciekawie, prawdę mówiąc. A skoro tak, no to przejdźmy może do spraw, no powiedzmy, bardziej prozaicznych, albo i rzekłbym związanych już bardziej z polską polityką, no bo nawet jeżeli byliście gdzieś oderwani no, od realiów, byliście oderwani od internetu, od mass mediów, telewizji czy innych miejsc, no to na pewno żeście usłyszeli, że było ultimatum, które dostał Morawiecki. A Mateusz Morawiecki oczywiście, a wystosował Jarosław Kaczyński, że albo rezygnuje z stowarzyszenia, albo będzie won z Prawa i Sprawiedliwości, albo PiSu, jak to woli. Wychodzi na to, że pogodzenia czy jakiejś formy, no powiedzmy, dyskusji chyba nie było, wygrali chyba starzy działacze pisowscy, którzy no, doprowadzili do tego, że Morawiecki razem z grupą posłów, którzy razem nim do swojego stowarzyszenia, w sensie do jego stowarzyszenia weszli, po prostu odeszli. Znaczy, gwoli ścisłości. Jeszcze nie odeszli, no ale chyba decyzje lada chwila, lada moment będą tutaj zapadały, a w zasadzie już zapadły, no bo w końcu, no jeżeli ma być to rozpatrywane indywidualnie, no to pewnie paru się złamie, no ale to oznacza, że jak na razie około 40 posłów odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości, a to oznacza, że jeżeli dobrze sobie policzyłem, to biorąc pod uwagę statusy poszczególnych partii, no okazuje się, że Morawiecki będzie w tej chwili, no to pytanie, czy to dzisiaj, w tym tygodniu, no bo jest to ostatni tydzień funkcjonowania Sejmu przed przerwą wakacyjną, która na sierpień jest zaplanowana, zdąży jeszcze uruchomić niejako nowe ugrupowanie w Sejmie, czyli nową grupę poselską, nowe ugrupowanie. Czy będzie to już we wrześniu, ale nie zmienia to faktu, że prawdopodobnie będzie to trzecia najliczniejsza grupa parlamentarna w polskim Sejmie. Jednym słowem, no, jest ciekawostka i zagwozdka. A skoro tą kwestię polityczną mamy na razie wyjaśnioną, no to chyba nie ma co za bardzo tutaj mieszać, tylko posłuchajmy sobie muzyki. Dla odmiany Wiki Gabor i Kajak będą śpiewały i grały też. Znaczy z tym graniem to nie będę akurat polemizował.

Mamy oczywiście parę rzeczy, które mogą zaskoczyć, no bo tak, my prawdopodobnie tak sportowo rzecz ujmując, żyjemy wszyscy tym, że Lewandowski już w Stanach Zjednoczonych zaczął grać. Co prawda, chyba nie do końca to pierwsze wejście na boisko było w jakiś sposób, że tak powiem, poruszające, pobudzające, albo wręcz nawet można powiedzieć, że nawet porywające nie było, ale to nie zmienia faktu, że gra tam, no i grać będzie. W tym kontekście oczywiście zostaje otwarte jeszcze jedna kwestia, bo nie wiem, czy kojarzycie, Pini Zahavi, aktualnie to jest agent Lewandowskiego, Roberta Lewandowskiego. No, nie wiem, czy był to oficjalny wywiad, czy mu się chlapło, czy ewentualnie chciał tutaj coś wyjaśnić, ale powiedział wprost, że uwaga, w styczniu Lewandowski miał ofertę z Arabii Saudyjskiej na 100 milionów euro za sezon. Nie przyjął jej, bo pragnął zostać w Barcelonie. To akurat tak się wypsnęło. No i prawdę mówiąc, bardzo chyba źle zareagował na wiadomość, że jednak kontraktu nie będzie miał przedłużanego, no a to oczywiście oznaczyło również poszukiwanie kolejnych miejsc, do których mógłby zagrać. No, Chicago Fire to miejsce, gdzie myślę, że można spokojnie sobie pograć, tym bardziej, że pamiętajcie, Liga Amerykańska to w tej chwili liga tak zwana wznosząca się, czyli w tym momencie coraz więcej tam się dzieje, coraz więcej osób gra. Można oczywiście dyskutować nad popularnością sokera, no bo pamiętajcie, tam nie futbol. Futbol to tam jest w tym momencie ten taki amerykański, no to jest to troszeczkę inna sprawa, ale soker no to jest zdecydowanie któraś tam kolejna pozycja, jeżeli chodzi o gry zespołowe. Ponoć jest tak, że na poziomie powiedzmy koledżów czy szkół, no to jeszcze w tym momencie jest to nader popularne, no bo jest to sport, który no powiedzmy jest do zorganizowania na zasadzie kilku chętnych i miejsca, w którym to można zrobić. Natomiast później no, zaczynają przebijać oczywiście wspomniany futbol amerykański, dodatkowo jeszcze oczywiście baseball, dodatkowo koszykówka, NHL, czyli hokej też oczywiście tutaj robi, a przecież w Chicago w zasadzie w każdej z tych dyscyplin można dopatrywać się przynajmniej, że tak powiem, gwiazdorskich ciągotek. Zresztą może dlatego również Chicago Fire ma zapędy, żeby ewentualnie również dołączyć do grona zespołów z Chicago i okolic, które grają na najwyższym amerykańskim poziomie. No a jeżeli chodzi o samą ligę, no to nie bez kozery przecież tam występuje Lionel Messi. Co prawda gra w nieco cieplejszym klimacie, bo w Chicago ponoć klimat bywa troszeczkę zmienny i troszeczkę ciężej się, że tak powiem, ustawić. Chociaż z drugiej strony, jak dziś czytałem rozmowę z Andrzejem Gołotą, niegdyś jednym z najlepszych bokserów świata, no i chyba jednym z najbardziej utytułowanych bokserów polskich, to też trzeba chyba podkreślić.

No a tak, miało nie być o Robercie Lewandowskim, ale w sumie to tylko mimochodem o niego w tym momencie będę próbował zahaczyć, a mianowicie chciałbym, no nie wypominając oczywiście, Robert Lewandowski 37 lat ma, no i dalej gra całkiem przyzwoicie. Natomiast nie wiem, czy macie świadomość, że no jesteście świadkami historycznego wydarzenia, niezwiązanego z Robertem Lewandowskim, to od razu też trzeba zaznaczyć, ale uwaga, uwaga, czy nazwisko Kazuyoshi Miura wam coś mówi? No jeżeli nie, to za chwilę zacznie mówić, bo wyobraźcie sobie, że ten zawodnik grający w trzecioligowym Fukushima United, oczywiście w lidze japońskiej trzecioligowym, ma 59 lat. No i on w sumie rekordzistą Guinnessa już był, bo w 2022 roku, czyli jak sobie policzymy, w wieku 55 lat w ramach rozgrywek ligowych

strzelił gola, jest obrońcą. No to akurat jest mniej istotne. Natomiast nie zmienia to faktu, że w miniony weekend w czasie rozgrywek w ramach Pucharu Cesarza, bo chciałem powiedzieć Pucharu Króla, no moi drodzy, Cesarza, Pucharu Cesarza, jego zespół wygrał 7-0 z Iwaki Furukawa. Nie znam tej drużyny, ale prawdę mówiąc o istnieniu Fukushima United to słyszałem też chyba przy okazji poprzedniego rekordu Kazuyoshiego. To uwaga, jedną z tych 7 bramek strzelił właśnie Kazuyoshi Miura, co jest w tym momencie golem najstarszego zawodnika grającego regularnie w lidze, oficjalnej lidze futbolowej. No niech będzie to trzecia liga, ale w każdym razie jest to naprawdę, naprawdę niesamowita sprawa, że właśnie ten zawodnik jest w stanie jeszcze w tym wieku akurat grać na najwyższym poziomie. Zresztą gdzieś chyba oglądałem ten strzał. Jest to na pewno ładna bramka, ładna. A jeżeli chodzi o kwestie takie organizacyjne, to nie wiem, czy pamiętacie na pewno pamiętacie Maciej Rybus. No właśnie, o nim za chwileczkę, moi drodzy, a na razie piosenka.

No właśnie, Maciej Rybus, reprezentant Polski, no i co się tutaj podziało? No prawdę mówiąc, to pewnie dawno, ale to bardzo, bardzo dawno o nim żeście nie słyszeli, a jeżeli już, to o jego kwestiach bardzo, no nazwijmy, rodzinnych. Zresztą nie młody zawodnik, bo ma 36 lat. Zresztą ostatnie dwa lata chyba nawet nie grał, natomiast istotne jest to, że był to jeden z tych zawodników, którzy po agresji Rosji na Ukrainę nie opuścili Rosji, kontynuowali akurat grę, pracę w tamtejszych zespołach. No, działo się dużo, no bo on chyba, no jeżeli dobrze pamiętam, to na początku minionej dekady, w sumie jeszcze jako dosyć młody zawodnik oczywiście, przeszedł z Legii Warszawa do Tereka Grozny, później chyba w Olimpiku Lyon występował, a później trafił z powrotem do Rosji, gdzie no, wyrobił sobie naprawdę mocną pozycję, mocną markę. Pojawiał się w Lokomotywie Moskwa, Spartaku Moskwa, w Rubinie Kazań. Jednym słowem, grał naprawdę na najwyższym poziomie w lidze rosyjskiej i całkiem dobrze mu wychodziło. Zresztą również w związku z pobytem w Rosji tam poznał przepiękną kobietę, wziął z nią ślub, ma w tej chwili również z nią dziecko, no ale pani się troszeczkę związek odwidział, w związku z tym wzięła rozwód, a w zasadzie wzniosła papiery rozwodowe, oczywiście są parę innych spraw, no i później zaczęły się perturbacje związane z tym, że Maciej Rybus nie wysławiał się, ale generalnie prawdopodobnie chodziło o to, że nie chciał tracić kontaktu z dzieckiem, w związku z tym utrzymywał się w Rosji, tym bardziej, że będąc tam, no oczywiście na miejscu, no, zbudował jakąś formę swojego powiedzmy swojej pozycji biznesowej, no bo oczywiście tam lokował pewnie oszczędności, no i inne sprawy. No i jakoś to trwało, no dwa lata temu przestał grać, natomiast te kwestie biznesowe i rodzinne miały wpływ na to, że dalej przebywał na terenie Rosji. No ale moi drodzy, jest zmiana, bo według informacji, które do nas dotarły, Maciej Rybus prawdopodobnie podpisze kontrakt, no co prawda krótki, bo do końca roku, i wraca do futbolu po dwuletniej przerwie, a będzie występował w trzecioligowym Pelikanie Łowicz, którego nomen omen jest wychowankiem i gdzie rozpoczynał swoją karierę. Oczywiście nie wiem, czy ta decyzja jest, powiedzmy, wynikiem tego, że doszedł do wniosku, że no powiedzmy jego pobyt w Rosji w zasadzie niewiele w tej chwili zmieni, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne czy inne, czy była to również kwestia związana z sprawami ekonomicznymi, ale nie zmienia to faktu, że po raz kolejny będziemy mogli zobaczyć tego, jakby nie było, utytułowanego i dobrego zawodnika w rozrywkach na terenie Polski. No oczywiście trzecia liga to może nie jest ekstra klasa, ale z drugiej strony, moi drodzy, myślę, że jeżeli, no powiedzmy, ten rozruch wyjdzie mu dobrze, ewentualnie będzie stanowił jakąś podstawę do na przykład działalności trenerskiej, to ja mu życzę oczywiście wszystkiego najlepszego i jak najlepszego ułożenia się wszystkich kwestii zarówno sportowych, zarówno finansowych, jak i przede wszystkim osobistych, bo to oczywiście jest największym dylematem z reguły, jeżeli chodzi o takie różne sytuacje i sytuacyjki. A skoro tak, no to chyba postaram się zagrać teraz.

No dobra, a jeżeli już mowa o polskich trzecioligowcach, to mamy pytanie. Pytanie z kategorii podchwytliwej. Czy osoby, które powiedzmy interesują się piłką nożną, ale nie interesują się muzyką, mają świadomość, że istnieje taki klub, trzecioligowy zresztą, LKS Tajfun Ostrów Lubelski, moi drodzy. No jeżeli nie, to ja was informuję, że jest. Co więcej, nie bez kozery mówiłem tutaj o tym, że muzycy, a w zasadzie osoby lubiące muzykę czy polską scenę muzyczną będą kojarzyli, co się dzieje, no bo jest taki człowiek, Michał Matczak, w większości znany jako Mata. A jak się okazuje, on jest... No, powiedzmy, zarówno graczem, jak i no, w jakimś stopniu właścicielem, ale prezesem przede wszystkim oczywiście tego klubu. Dlaczego akurat o tym wspominam? No bo to wszystko oczywiście wiąże się, znaczy to oczywiste może nie jest do końca, ale wiąże się, uwaga, ni mniej, ni więcej, tylko z Wojciechem Szczęsnym. No, powiecie, halo, jak to wiąże się, moi drodzy, jak to się wiąże? Szczęsny, FC Barcelona, pierwsza liga hiszpańska, jeden z głównych zespołów i pretendentów do Mistrzostwa Europejskiego, Złotej Piłki i paru innych. A tutaj trzecioligowy klub, no okazuje się, moi drodzy, że jak najbardziej ma to sens, no bo Wojtek Szczęsny, no, który od 2 lat występuje akurat w lidze hiszpańskiej, no było i 2, teraz został sam. No ale ostatnimi czasy chyba częściej widujemy go w różnego rodzaju reklamach niż bezpośrednio na meczach, bo w Barcelonie rozegrał 42 spotkania, jest tam głównie rezerwowym. Chociaż druga strona medalu jest taka, że przyszedł jako zmiennik dla Ter Stegena, który miał kontuzję. Ter Stegen wyleczył się, ale będzie w tym sezonie grał w innym klubie. Szczęsny zatem będzie dalej, co prawda, rezerwowym, ale oczywiście tym głównym rezerwowym, co oczywiście ma, w zasadzie przekłada się oczywiście na możliwość grania na tym najwyższym poziomie. No i właśnie, ale tutaj zanim dojdziemy do tego właśnie, to muszę wam powiedzieć tak, nie wiem czy pamiętacie, ale kilka miesięcy temu był taki stream charytatywny. Łatwogang robił spotkanie. Tam chodziło o dzieci chore z chorobami nowotworowymi. I w ramach tego, znaczy początkowo się zaczęło od tego, że ile będzie kliknięć, tyle sekund on poprowadzi program, to się troszeczkę rozciągnęło, bo wyszło na to, że ileś tam nim musiał przesiedzieć przy tym, ale w ramach tej zbiórki pojawił się tam również Wojtek Szczęsny za sprawą właśnie Michała Matczaka, no i piłkarz obiecał, że jeżeli zbiórka przekroczy 100 milionów złotych, to uwaga, on wystąpi w barwach drużyny LKS Tajfun Ostrów Lubelski. Co prawda oczywiście w tej chwili jest związany kontraktem, nie wiem czy będzie w stanie, czy będzie mógł akurat pojawić się w tej chwili na rozgrywkach innego klubu oczywiście, skoro oficjalnie występuje gdzie indziej. Podejrzewam, że chodzi raczej o późniejszy termin, ale niedawno w rozmowie w jednym z mediów Wojtek Szczęsny zapowiedział, że słowo się rzekło, kobyłka upłota najjaśniejszy panie. On w tej chwili podtrzymuje to, co obiecał i faktycznie w tej polskiej trzeciej lidze zagra. No moi drodzy, tych naszych reprezentantów, którzy długowieczność mają we krwi i długo występują na różnych poziomach ligowych, przybywa. No niektórzy przesuwają się akurat na trzecią ligę, a niektórzy, żeby nie wypominać wieczystej, razem z trzecioligowcami przesuwają się w górę. Dobra, moi drodzy, tutaj o polskiej lidze na razie chyba tyle, a ja myślę, że to jest ten moment, w którym możemy sobie pograć Martę Bijan. No, myślę, że wam się spodoba.

No miało nie być o polskiej lidze, ale nie sposób nie wspomnieć, że sensacja się zrobiła, no bo Zagłębie Lubin wygrało z Piastem Gliwice 2-0. To znaczy, że nawet w doliczonym czasie gry poszło tak troszeczkę nie te gest. No jednym słowem, moi drodzy, mamy pewnego rodzaju niespodziankę. No ale to tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane akurat z rozgrywkami ligowymi, polskimi rozgrywkami ligowymi. A skoro tak, no to jest chyba moment, aby jeszcze zmienić troszeczkę dyscyplinę, bo właśnie... mamy, prawdę mówiąc, sytuację, w której może się wiele pozmieniać, jeżeli chodzi o Formułę 1, bo jest duża szansa, że polska firma wejdzie do Formuły 1. Co prawda... to jest jeszcze palcem po wodzie pisane, albo nawet jeszcze palcem w powietrzu nad wodą pisane, także tego, ale może się okazać, że niemiecki gigant, który no powiedzmy się troszeczkę przeliczył, czyli firma Hugo w Racing Balls, w każdym razie jest duża szansa, że 4F będzie tutaj mogła przejąć sponsorowanie właśnie zespołu Formuły 1 w Racing Bulls. Jednym słowem, czy jest to akurat tylko i wyłącznie domniemanie, czy ewentualnie będzie to tylko kolejny, że tak powiem, hit ogórkowy, no bo w końcu sezon ogórkowy mamy w pełnych. Ale jak i w mediach społecznościowych gdzieś pojawiły się zapiski, że było spotkanie szefa Racing Bull Petera Bayera z przedstawicielami firmy 4F. No i właśnie Igor Klaja podobno ma być już do podpisania umowy przekonany, a chwali się obecnością w garażu podczas Grand Prix Węgier. No i właśnie wyścigi takie jak ten pokazują, dlaczego F1 jest tak wyjątkowym sportem, a Hungaroring to okrążenie, w którym precyzja, cierpliwość i odpowiednia strategia robią całą różnicę. Tak akurat napisał właściciel firmy marki 4F na Instagramie. No a skoro był tam i w jakim stopniu się pojawiał, no moi drodzy, jest jakiś promyk. Może się okazać, że znowu będziemy z ciekawością patrzyli na Formułę 1, nie tylko pod kątem ryczących silników i zmagań kierowców, ale również zastanawiając się, że wchodzimy, na zasadzie, no powiedzmy Polacy, pojawiają się znowu w tym elitarnym klubie, co prawda nie jako kierowcy, ale no, od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli będzie sponsorował zespół, to być może będzie szansa na to, aby również pojawił się tam jakiś polski talent. No to oczywiście perspektywa przed nami, ale nie zmienia to faktu, że już w tej chwili możemy troszeczkę podywagować, troszeczkę wozy fantazji popuszczać, no i oczywiście zagrać kolejny utwór, który myślę, że wam się może jak najbardziej spodobać, tym bardziej, że no... Figo i samogony? No dobra, nie to miało być, moi drodzy, ale niech grają.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: lost?
1: No jeżeli macie wątpliwości, to tak, był to przejaw autocenzury. A skoro tak, no to my dochodzimy do tego momentu, w którym ocenzurujemy siebie również, a w zasadzie ja siebie ocenzuruję. W związku z tym tak, utwór po 22 kiedyś wam zapodam w całości. To może w ten sposób. A skoro już mowa o porach emisji i innych okolicznościach, to powiem wam dwie rzeczy. Po pierwsze, to dzisiejszy program powoli dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam serdecznie, Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony przypominam jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, już od czwartku startuje Poland Rock Festival na lotnisku w Czaplinku, w związku z tym możecie się już w tym momencie przymierzać do wyjazdu na ten festiwal, no bo będzie nie tylko muzyka, ale będą również pewne przesłania, także warto chyba się po prostu wybrać. Druga sprawa, przypominam, że jutro startujemy, znaczy wróć, można nowinek słuchać na okrągło całą dobę, ale programami autorskimi startujemy jutro tuż po 9, także zapraszam. Wieczorem również jutro Worek Buszu, na który również serdecznie zapraszam. A dzisiaj mówię do usłyszenia, na sam koniec myślę, że no właśnie... Daria Zawiałow, niech tu będzie grała i śpiewała. Co prawda już jeden utwór od niej był, czyli punkt fu, ale myślę, że złamane serce jest okej. Do usłyszenia. Pa, pa, cześć.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

niż w polskiej Warszawie. Tu latem zasypiesz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what's your color, just feel it, feel that city of dream, and this is real.

brzegiem cud miasta, to z fiordów północnych gdzieś nagle wyrasta. Tu zimą jest cieplej niż w polskiej Warszawie, tu latem zasypiasz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu bracie, ty wpadaj tu siostro, ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what's your color, just feel it, feel that city old dream, and this is real.

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

0: trampoline. Na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlist.

Rzekł Wartką, dobrze pamiętam jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chulwie na co, myśląc, że jest czekać.